Ndongamen. Kowe kwimbiraka kiluwa Rafael. Abil Manglas. Ulawanzi disungeke.

20 horas ni 34 minutos e ndima ya kuhambanisela uchange kala ma 20 ni 54 awa hino ningala ukalu kafuwe tungulimila chitwa.